Applaus. Applaus jeszcze mało. Niech Dani Hendrix sobie rozegnie.